Radio Polonia, Polonia Wiedeń. I witam wszystkich Państwa gorąco i serdecznie na kolejnym wydaniu Radia Polonia Wiedeń. Dzisiaj każdy wtorek od 7 do 9 na częstotliwości 94.0 przy współpracy z Radiem Orange.

bo nagle kocham jak nigdy nie kochałem, ufam jak nigdy nie ufałem, spójrz, teraz na mnie spójrz.

0: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Polonia Wiedeń. Już niebawem wydarzenie, ale o tym wydarzeniu opowie naszym słuchaczom pani Patrycja Pola. Witam serdecznie.
1: Witam pana bardzo serdecznie.
0: Pani Patrycjo, zacznijmy właściwie o tym, co się wydarzy już 10 października, czyli w sobotę 10 października, bo przybędzie pani z Polski znowuż po raz kolejny do Wiednia.
1: Tak, oczywiście, kolejny raz.
0: I tego sobotniego wieczoru odbędzie się kolejna edycja Wina Dreams, czyli praktycznie Wiedeńska Noc Poetów, i pani weźmie w tym udział.
1: Tak, dokładnie tak, zgadza się.
0: Jest to pani pierwsza wizyta w Wiedniu, czy pierwsze takie wydarzenie, czy jest to już kolejna edycja, gdzie będzie pani gościć na Wiedeńskiej Estradzie w piwnicy Tak?
1: To będzie kolejny raz, jak będę tam gościć. W 2023 roku debiutowałam na tej scenie i dzięki temu przyniosło to bardzo duże korzyści właśnie u mnie na Podhalu, bo bardzo dużo ludzi dowiedziało się wtedy w ogóle o mojej poezji i jestem bardzo wdzięczna w ogóle, że mogę tam być kolejny raz i świętować to kolejny raz.
0: No właśnie, powiedziała pani, że wtedy w 2023 roku została odkryta pani jako poetka, ale właściwie mnie nurtuje inne pytanie. Kiedy odkryła pani właśnie miłość do poezji, kiedy powstały te pierwsze wejścia?

0: też ma wszystkie prawa dozwolone, są w poezji, więc też bawię się słowem, ale większość jest właśnie na podstawie tego, co przeżyłam, jak się z tym czuję. Nikogo w tym nie urażam, po prostu piszę o swoich emocjach, jak w danym momencie właśnie się czuję.
1: Powiedziała Pani, że w 2023 nastąpił taki przełom, no i wyszła Pani właśnie do swojej publiczności, do ludzi, którzy chcieli poznać Pani twórczość. Czy w dorobku twórczym także ma Pani jakieś książki, czy powiedzmy jakieś wydania, gdzie potencjalni klienci, czy powiedzmy ludzie, którzy interesują się poezją, mogą te książki zakupić?
0: Tak, na tamtą chwilę w 2023 miałam już 3 książeczki na swoim koncie, tomiki wierszy, ale już na tą chwilę mam 6 tomików wierszy, w tym 2 tomiki to jest literatura dziecięca. Dzięki mojej córeczce nabrałam takiej weny twórczej do napisania czegoś dla dzieci i właśnie te książeczki miały taką największą popularność tutaj na Podhalu, dzięki czemu właśnie miałam spotkania w szkołach artystyczne, motywowałam dzieci tutaj u nas do tego, żeby rozwijali swoje pasje, żeby wierzyli w to, że nieważne co mają jako dzieciaki w głowie, żeby uwierzyli w to, że kiedyś naprawdę może to zaowocować, bo ja bardzo długo czekałam na to, żeby to zaowocowało i szczerze powiedziawszy nie spodziewałam się, że będzie miało to taki pozytywny odbiór, więc tak, mogę powiedzieć, że od tamtego momentu działa się magia w moim życiu, jeżeli chodzi o poezję.
1: Ale z tego, co właśnie też czytałem w internecie, to Pani wydarzenie na Podhalu cieszyło się dużą popularnością, bo było to powiązanie muzyki, poezji, a także malarstwa. I z tego, co tam znalazłem w sieci, no to był to jednak duży sukces.
0: Tak, bardzo duży. On był wydarzenie, miałam pomoc w wydarzeniu właśnie razem z moją przyjaciółką Moniką Paleni, którą zaprosiłam też do współpracy z książeczką szóstą, którą mamy. I tak, bardzo duże wydarzenie było i również był śpiew. No, przepiękne wydarzenie to było właśnie w kwietniu.
1: Byli też goście
0: z Wiednia? Też zaprosiłam artystów z Wiednia i pana Jacka Rozmiarek i tak samo było paru innych artystów, malarzy, poetów. To było coś pięknego.
1: Powróćmy do soboty 10 października. Co będzie pani tego wieczoru prezentować wiedeńskim miłośnikom poezji?
0: Oczywiście swoje wiersze, te, które już mam, ale też jeden jest taki szczególny, który na pewno zarecytuję. Nie mogę się doczekać. Jest bardzo krótki, ale bardzo mocny emocjonalnie. Taki właśnie, taki naprawdę super. Więc no, będę opowiadać o tym, jak to się zaczęło, do czego to doprowadziło i również właśnie przedstawię swoje wiersze. I z najnowszej książeczki również, którą mam, która została wydana w zeszłym roku, to ona też będzie. Będzie można też ją oczywiście zakupić wtedy. Jak i tamte poprzednie, co też mam, to też oczywiście one będą razem ze mną.
1: A mi zostanie tylko zaprosić naszych słuchaczy Radia Polonia Wiedeń w sobotę 10 października do piwnicy TAK na spotkanie z panią Patrycją Polak, którą mieliście przyjemność teraz posłuchać. No i ja osobiście też się cieszę panią móc poznać osobiście i być może przeprowadzimy jeszcze jakieś uzupełniające interwiu po drugiej pani wizycie w Wiedniu, w, że tak powiem, piwnicy TAK.
0: Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za uwagę i miejmy nadzieję, że przeprowadzimy właśnie jeszcze taki wywiad. Zapraszam oczywiście wszystkich słuchaczy, będzie mi bardzo miło was gościć.
2: Radio Polonia Wiedeń.

Wiedeńska Noc Poetów. To nie tylko spotkanie ze sztuką, to Dzień Otwartych Serc. Zapraszamy Was na wieczór pełen wzruszeń, gdzie słowo spotka się z kolorem, a muzyka z poezją. Na scenie piwnicy Takt usłyszycie poezję czytaną i śpiewaną. 11 poetów, m.in. Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz, Halina Ledzianowska, Monika Palenik i Patrycja Polak. Zobaczycie malarstwo Doroty Mądrzejewskiej, Amelii Boroń, Maji Różyckiej i innych malarzy. Zaśpiewa i zagra na żywo Kuba Kozioł. A grupa wigilijnie przygotują dla Was pyszne i domowe jedzenie zrobione z sercem. Podczas wieczoru przeprowadzimy kwestę na rzecz Agaty Pogwizd. Wiedeńska Noc Poetów, piwnica Takt. Bądźcie z nami, zaproście przyjaciół, otwórzmy serca. Zapraszam serdecznie, Jacek Rozmiarek.

Radio Polonia, Polonia Wiedeń. I tym, co dopiero wstali, przypominam, że jak każdy wtorek od 7 do 9 słuchacie Radio Polonia Wiedeń na częstotliwości 94.0 przy współpracy z Radiem Orange.

0: Radio Polonia, Polonia Wiedeń. Radio Polonia Wiedeń.
1: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Polonia Wiedeń. Już niebawem wydarzenie, ale o tym wydarzeniu opowie naszym słuchaczom pani Patrycja Polak. Witam serdecznie.
2: Witam pana bardzo serdecznie.
1: Pani Patrycjo, zacznijmy właściwie o tym, co się wydarzy już 10 października, czyli w sobotę 10 października, bo przybędzie pani z Polski znowuż po raz kolejny do Wiednia.
2: Tak, oczywiście, kolejny raz.
1: I tego wieczoru, tego sobotniego wieczoru, odbędzie się kolejna edycja Wina Dream, czyli praktycznie Wiedeńska Noc Poetów i pani weźmie w tym udział.
2: Tak. Dokładnie tak, zgadza się.
1: Jest to pani pierwsza wizyta w Wiedniu, czy pierwsze takie wydarzenie, czy jest to już kolejna edycja, gdzie będzie pani gościć na wiedeńskiej estradzie w piwnicy Tak?
2: To będzie kolejny raz, jak będę tam gościć. W 2023 roku debiutowałam na tej scenie i dzięki temu przyniosło to bardzo duże korzyści właśnie u mnie na Podhalu, bo bardzo dużo ludzi dowiedziało się wtedy w ogóle o mojej poezji i jestem bardzo wdzięczna w ogóle, że mogę tam być kolejny raz i świętować to kolejny raz.
1: No właśnie, powiedziała pani, że wtedy w 2023 roku została odkryta pani jako poetka, ale właściwie mnie nurtuje inne pytanie. Kiedy odkryła pani właśnie miłość do poezji, kiedy powstały te pierwsze wiersze?
2: Jak miałam 11 lat, to dopiero wtedy odkryłam w szkole przez przypadek totalnie, ponieważ był taki konkurs, w którym trzeba było napisać jakiś tam wiersz. Ja stwierdziłam, że spróbuję, co mi tam, przecież mi się nudzi jako 11-letniej dziewczynce i od tamtej pory już wiedziałam, że pisanie to jest jednak taka moja forma terapii, jakkolwiek to brzmi, i od tamtej pory piszę.
1: No właśnie, na plakacie widzę trzy słowa. Poezja, słowa, emocje. Pozostawmy te pierwsze dwa słowa, pozostańmy przy emocjach. Czy pani poezja jest właśnie związana z emocjami? Są to wiersze z życia wzięte? Jak wygląda ta właśnie pani twórczość?
2: Większość moich wierszy jest na podstawie moich własnych doświadczeń, aczkolwiek poezja też ma, wszystkie prawa dozwolone są w poezji, więc też bawię się słowem, ale większość jest właśnie na podstawie tego, co przeżyłam, jak się z tym czuję. Nikogo w tym nie urażam, po prostu piszę o swoich emocjach, jak w danym momencie właśnie się czuję.
1: Powiedziała pani, że w 2023 nastąpił taki przełom, no i wyszła pani właśnie do swojej publiczności, do ludzi, którzy chcieli poznać pani twórczość. Czy w dorobku twórczym także ma pani jakieś książki, czy powiedzmy jakieś wydania, gdzie potencjalni klienci, czy powiedzmy ludzie, którzy interesują się poezją, mogą te książki zakupić?
2: Tak, na tamtą chwilę w 2023 miałam już 3 książeczki na swoim koncie, tomiki wierszy, ale już na tą chwilę mam 6 tomików wierszy, w tym 2 tomiki to jest literatura dziecięca. Dzięki mojej córeczce nabrałam takiej weny twórczej do napisania czegoś dla dzieci i właśnie te książeczki miały taką największą popularność tutaj na Podhalu, dzięki czemu właśnie miałam spotkania w szkołach artystyczne, motywowałam dzieci tutaj u nas do tego, żeby rozwijali swoje pasje, żeby wierzyli w to, że nieważne co mają jako dzieciaki w głowie, żeby uwierzyli w to, że kiedyś naprawdę może to zaowocować, bo ja bardzo długo czekałam na to, żeby to zaowocowało i szczerze powiedziawszy nie spodziewałam się, że będzie miało to taki pozytywny odbiór, więc tak, mogę powiedzieć, że od tamtego momentu działa się magia w moim życiu, jeżeli chodzi o poezję.
1: Ale z tego, co właśnie

0: 10 października. Co będzie pani tego wieczoru prezentować wiedeńskim miłośnikom poezji?
1: Oczywiście swoje wiersze, te, które już mam, ale też jeden jest taki szczególny, który na pewno zarecytuję. Nie mogę się doczekać. Jest bardzo krótki, ale bardzo mocny emocjonalnie. Taki właśnie, taki naprawdę super. Więc no, będę opowiadać o tym, jak to się zaczęło, do czego to doprowadziło i również właśnie przedstawię swoje wiersze. I z najnowszej książeczki również, którą mam, która została wydana w zeszłym roku, to ona też będzie. Będzie można też ją oczywiście zakupić wtedy. Jak i tamte poprzednie, co też mam, to też oczywiście one będą razem ze mną.
0: A mi zostanie tylko zaprosić naszych słuchaczy Radia Polonia Wiedeń w sobotę 10 października do Piwnicy TAK na spotkanie z panią Patrycją Polak, którą mieliście przyjemność teraz posłuchać. No i ja osobiście też się cieszę panią móc poznać osobiście i być może przeprowadzimy jeszcze jakieś uzupełniające interwiu po drugiej pani wizycie w Wiedniu, w, że tak powiem, Piwnicy TAK.
1: Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za uwagę i miejmy nadzieję, że przeprowadzimy właśnie jeszcze taki wywiad. Zapraszam oczywiście wszystkich słuchaczy, będzie mi bardzo miło was gościć.
2: Radio Polonia, Polonia Wiedeń.

się z kolorem, a muzyka z poezją. Na scenie piwnicy Takt usłyszycie poezję czytaną i śpiewaną. 11 poetów, m.in. Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz, Halina Ledzianowska, Monika Palenik i Patrycja Polak. Zobaczycie malarstwo Doroty Mądrzejewskiej, Amelii Boroń, Maji Różyckiej i innych malarzy. Zaśpiewa i zagra na żywo Kuba Kozioł. A grupa wigilijnie przygotują dla Was pyszne i domowe jedzenie zrobione z sercem. Podczas wieczoru przeprowadzimy kwestę na rzecz Agaty Pogwizd, wiedeńska noc poetów, piwnica Takt. Bądźcie z nami, zaproście przyjaciół, otwórzmy serca. Zapraszam serdecznie, Jacek Rozmiarek.

Radio Polonia, Polonia Wiedeń. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Chciałem tylko przypomnieć, że nadajemy dla Was w każdy wtorek od 7 do 9 na częstotliwości 94.0. Zapraszam również na naszą stronę internetową, gdzie nasze audycje możecie odsłuchać o dowolnym czasie. Adres tej strony to www.radiopolonia-wiedeń.pl. Zapraszam również na stronę www.poloniawiedeń.pl. Tam dowiecie się naprawdę wszystkiego, a przede wszystkim co, gdzie i kiedy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.